Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

to, gdje se i meč, gdje se straždanja, ale w moment błogowieszczenia Maria je przywitana tymi słowami. Raduj się. I ważko sobie ujawić, że słowa Symeona tak zbudują się realno w życiu Bożej Materii, że to nie jest jakaś metafora. I znajmo, że na słowo Symeona pro cej mecz, jaki proszyje duszu Bożej Materii, takoż w moment błogowieszczenia, w czas błogowieszczenia, anhel choworyt do Maryi, żeby ona nie bojała się. I nie bij się, co nie odnosi się tylko do momentu błogowieszczenia. Czy te raduj się, nie odnosi się tylko do momentu błogowieszczenia, ale odnosi się do wszystkich podii, jakie budą z ludzkiej toczki zoru, aż do rozpiatia, aż do Holchowy. I nie wam chcę ja choworyt, że Boża Matir zberichała ci wsi sprawy, słowa i rozdumowała ich swojemu sercu. I chlańmo, że my nie zmożemy zrozumieć wsiucho wielkocho i strażdania, bo nie dosiachajemy wsi pownoty i lubowi. A można skazać, że kto im bilsze lubit, tym bilsze i maje miejsce strażdania. I my nikoli nie osiachnemy ci pownoty lubowi Bożej Materii. I tomu my nie możemy zrozumieć ci ochrom psycho wylicza i strażdania. I ktoś z poetów choworów, że możliwo przez strach, przez spiw strażdania ze swojej dytynoju, gdzie mu jeszcze szczęścia mamy. I ce przyniżenia Bożej Materii, tak jak ja wrze choworów na początku, prenesemo na trzy momenty. Pierwszy moment przyniżenia, doświadczenia, strażdania, uwiri. Kto z kolei skazał za rozpiatu wiru? I tako ju rozpiatu ju wiroju był przed usim wira Bożej Materii. I rozpiatia skazało, że wira Bożej Materii była wiroju ważkoju, w jakiej potrzebno było wielkiej do wiry, koli proty sebe Boża Matir maje taką szczodenną realność. I co osobliwo widczutno w momentach biedności i w tomu jakby